sanatorio, nash kolris la kakulal, kwans na ahlityah, nash panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ut nash kulikula al nak nachola, narilebli kokal, nash panur rayos X, kwanlis farmacia.